będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

okiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnością.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Szef PKO to teraz Radosław P. będzie odpowiadał za kontakty z zondą C. Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce, strażacy już na miejscu. W tej prawdzie też trening z prawdziwego życia, nie takiego prezesowskiego.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Wieczór życia za prezesem PKO. Teraz to Radosław P., który usłyszał zarzut płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z jednoczesnym pokrzywdzeniem innych. To miał zrobić w związku z grożącą niewypłacalnością. Niedawny lokator budynku imienia Zonda Krypto Jana Pawła II może teraz trafić na kilka lat za kraty.
4: Prawda Antyradia.
3: Zabezpieczone ponad 100 milionów złotych to będą środki na poczet przyszłych odszkodowań. Tak mówi prokurator generalny o sprawie Zonda Krypto. Śledczy mają małego świadka koronnego i przełom dzięki temu, że zaczął sypać.
4: Prawda Antyradia.
3: Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce, w Bielsku, w gminie Międzychód. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów strażaków. Płonie obiekt, który ma 3000 metrów kwadratowych. Nikomu nic się nie stało.
4: Prawda Antyradia.
3: Coraz więcej milionerów dłużników, przynajmniej wśród firm. W Krajowym Rejestrze Długów jest już ponad 1000 firm, których łączne zadłużenie przekroczyło 1 000 000 zł. NFG Emanuel Nowak.
5: Milionowe zadłużenie może kojarzyć się z problemem dużych firm, ale jego konsekwencje odczuwają także mikroprzedsiębiorcy. Mają mniejsze rezerwy finansowe, dlatego brak zapłaty za jedną wysoką fakturę może zachwiać ich płynnością.
3: W sumie te ponad 1000 bardzo zadłużonych firm ma 38 tysięcy zobowiązań na kwotę 2 300 milionów złotych. To 600 milionów więcej niż przed rokiem.
4: Prawda Antyradia.
3: Trening z życia. Nie każdy ma na to szansę, ale młodzi w Czechowicach-Dziedzicach, a i owszem, w mieście powstało pierwsze mieszkanie treningowe.
6: Mieszkanie treningowe powstało dla wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej, którzy wkraczają w samodzielne życie. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Katarzyna Olszyna.
7: To przestrzeń dla nich, aby mogli na spokojnie przećwiczyć sobie gospodarowanie własnym budżetem, utrzymanie, rozdzielanie swoich dochodów na poszczególne płatności, jedzenie.
6: Na przełomie sierpnia i września do mieszkania treningowego wprowadzą się dwie osoby. Zaczną od podstawowych obowiązków sprzątania, przygotowania pokoju czy prania. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Jest 6:02. To była prawda Antyradia. Dużo dobrego dziś przed nami w pogodzie. Ma być do 30 stopni, a najcieplejszy będzie Wrocław. 28 stopni dziś w Zielonej Górze i w Katowicach, 26 w Warszawie i w Łodzi, 24 w Olsztynie i w Trójmieście. Zachmurzenia możliwe głównie w zachodniej połowie kraju. Deszczu z tego jednak nie będzie.

0: Antyradia.
1: Jedna banka, dwa muzea i sześć hut. Przed nami hutnicze pożegnanie lata. Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Kiedy to wydarzenie? Już mówię, 30 sierpnia dokładnie. I by stworzyć dla Państwa właśnie to przepiękne, unikatowe wydarzenie, to Muzeum Hutnictwa w Chorzowie połączyło swoje siły z Katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia oraz tramwajami śląskimi. Ze mną jest Alicja Podstolec z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Niewtajemniczonym wyjaśnijmy, że banka to po prostu tramwaj, prawda?
2: Tak, banka to po prostu tramwaj. A my dzięki życzliwości i współpracy z Muzeum Walcowni Cynku i z tramwajami śląskimi będziemy przejeżdżać między naszymi instytucjami zabytkowym tramwajem N-setką wyprodukowanym w naszym bliskim sąsiedztwie, wtedy w zakładach Komsta.
1: Co to znaczy N-setka? To był jakiś taki
2: typ tramwaju.
1: Typ tramwaju. Jaki jest ten? Opiszmy go, jak ten tramwaj wygląda. Czy to jest jeszcze tak, jak pamiętamy, że motorniczy miał...
2: Dokładnie, że motorniczy miał taką wajchę, którą kręcił. Dokładnie, tak. Więc pan Adrian Pander z nami pojedzie tym tramwajem. W tramwaju opowieści i to, żeby nie było tak prosto, nie jedziemy najkrótszą trasą, chociaż już będzie możliwy przejazd przez estakadę, ale my jedziemy dookoła, czyli jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po sześciu hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, do którego pewnie w kolejnej edycji w przyszłym roku będziemy już mogli wejść, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny. Aha. I dodatkowo zwiedzamy oba muzea, czyli Muzeum Walcownie Cynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy Młota Behe.
1: Czyli jedziemy przez cztery miasta i zwiedzamy sześć historycznych hut.
2: Przejeżdżamy. Zwiedzać będziemy dwa, Walcownie Cynku i nasze, a przejeżdżamy między sześcioma. W tramwaju też opowieści, tam też przewodnik będzie, także to nie jest tak, że przez 1,5 godziny zostawiamy naszych gości samych sobie.
1: No to byśmy się chyba trochę zanudzili, myślę sobie. Zresztą pewnie wielu z Państwa codziennie gdzieś tymi trasami, po prostu tramwajami dzisiaj jeździ, ale może nie zwraca uwagę na to, co dzieje się wokół, że mijamy tak przepiękne, historyczne rzeczy, bo jesteśmy zagonieni gdzieś tam w myślach i w ogóle w biegu ciągle. No i będą też te opowieści pana historyka, popularyzatora kultury, pana doktora Jacka Kurka, który no naprawdę potrafi podobno przenieść w czasie.
2: Potrafi przenieść w czasie i to będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
1: Jak na to wydarzenie można się zgłosić, zapisać?
2: Mamy na to wydarzenie bilety, mamy dwie tury. Pierwsza grupa startuje w Katowicach, w Walcowni Cynku, tam rozpoczyna od zwiedzania o 10:30 rano już, więc oni tam zwiedzają, potem przewodnik ich zaprowadza na tramwaj, wsiadają w tramwaj, no i kończą u nas. Druga tura odwrotnie, czyli zaczyna u nas o 12:15. U nas oprowadzał będzie dyrektor, pan Tomasz Owoc, więc zwiedzamy nasze muzeum i są goście odprowadzeni na tramwaj, no i odwrotnie. Na obie te tury bilety są do zakupu na naszej stronie internetowej www.muzeumhutnictwa.pl, no albo w kasach naszego muzeum.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy na taką podróż. Czy to po raz pierwszy w ogóle będzie taka wyprawa, czy już wcześniej były takie wyprawy banką?
2: Szlakiem hut robiliśmy w ubiegłym roku, dokładnie taką samą, również na pożegnanie lata, to też był ostatni weekend, tylko wtedy to była sobota, więc w ubiegłym roku robiliśmy pierwszy raz hutbanę, a tramwajem jeździliśmy też w ramach Industriady, jeździliśmy wtedy właśnie do Rudy Śląskiej pod Wielki Piec i wtedy był przejazd od nas do Wielkiego Pieca i odwrotnie, czyli zwiedzaliśmy okolice Wielkiego Pieca, bo jeszcze nie można było wejść. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli też zatrzymać się przy Wielkim Piecu w Rudzie Śląskiej.
1: Alicja Podstolec, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Fotoradary wzbudzają emocje. O dziwo, u większości osób raczej pozytywne. Z badania rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków popiera systemy automatycznego nadzoru. O szczegółach Grzegorz Demczyszak.
4: Badanie pokazuje, że Polacy w większości popierają automatyczny nadzór na drogach. 61% badanych jest za takim systemem, a przeciwnych jest 17%. Kolejne 19% nie ma w tej sprawie zdania. Najciekawsze są jednak powody tych ocen. Wśród zwolenników 46% uważa, że automatyczny nadzór zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę. 36% docenia to, że skłania kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Inaczej patrzą na system jego przeciwnicy. 52% uważa, że służy on przede wszystkim nakładaniu mandatów, a nie poprawie bezpieczeństwa. 35% twierdzi, że nie rozwiązuje najważniejszych problemów bezpieczeństwa na drogach, a 34% uważa, że urządzenia są ustawiane przede wszystkim tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenie. Widać więc, że sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznie częściej sposób na karanie kierowców.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
5: Mały szpieg na nosie. Inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności. Alarmuje o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Łukasz Kuligowski.
6: 67% osób zbadanych przez francuski organ nadzorczy, czyli CNIL, uważa, że inteligentne okulary rodzą ryzyko dla ich prywatności. Takie okulary, choć z wyglądu przypominają te zwykłe, mają wbudowane miniaturowe urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu. Zwykle łączą się też z siecią, no i coraz częściej współpracują ze sztuczną inteligencją. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Rublewski przypomina, że każde przetwarzanie danych w celach innych niż czysto osobiste lub domowe podlega zasadom przewidzianym w RODO. Rejestrowanie obrazu oraz dźwięku może stanowić przetwarzanie danych osobowych, jeżeli mamy do czynienia z utrwalaniem czyjegoś wizerunku, na przykład głosu. Co więcej, to użytkownik takiego sprzętu ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i rozpowszechnianie danych. Tego rodzaju urządzenia rodzą więc liczne ryzyka dla prywatności. Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody. Problemem jest także zakres danych przetwarzanych przez takie inteligentne okulary. Nie ogranicza się to tylko do obrazu i dźwięku. Zebrane dane mogą zostać przesłane do innych państw, np. do państw trzecich, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki mamy w Unii Europejskiej. Poważne jest też ryzyko bezprawnej publikacji takich nagrań, a także analizowanie ich i łączenia informacji właśnie pozyskanych przez takie okulary z innymi danymi i jeszcze przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, jak odpowiedzialnie korzystać z takich okularów, dlatego przygotował też taką prostą ulotkę, która ma też pomóc użytkownikom takich okularów prawidłowo korzystać z takiego gadżetu. Przede wszystkim taki użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją i zasadami przetwarzania danych osobowych przez to urządzenie. Następnie może odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, tak aby zwiększyć ochronę prywatności, ograniczyć uprawnienia i powiązania z innymi aplikacjami. Ważne jest przy tym, by wyłączać poszczególne funkcje, na przykład kamerę, mikrofon, gdy ich nie używamy. Warto też zadbać o to, by powiadomić na przykład osoby, które w pobliżu się znajdują w momencie, kiedy korzystamy z takich inteligentnych okularów i na przykład rejestrujemy obraz i dźwięk. Ważne, żeby te osoby o tym wiedziały. A jeśli planujemy udostępnić zrobione w ten sposób zdjęcia czy nagrania, trzeba też zapytać o zgodę tych osób, które się znajdują na takich zdjęciach czy nagraniach. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina też, że inteligentnych okularów nie powinno się używać w miejscach, które wymagają wysokiego stopnia prywatności. To są oczywiście toalety, szatnie, przebieralnie, gabinety lekarskie czy szkoły.
5: O tym, że inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności, mówił Łukasz Kuligowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa, między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 323 000, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują, natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62%.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Najpiękniejszy kwiecisty balkon zasługuje na uznanie. W Tychach ruszył konkurs Mój kwitnący balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje. O szczegółach mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
8: Mieszkańcy Tychów mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Mój kwitnący balkon, organizowanego przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni. Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca. Szczegóły na stronie umtychy.pl.
5: O konkursie Mój kwitnący balkon mówiła Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. O szczegółach Diana Borowiecka z BIG Info Monitor.
9: Dane BIG Info Monitor i BIG pokazują, jak w praktyce wygląda finansowy start młodych Polaków. Dla blisko 32 tysięcy osób w wieku 18-24 lata pierwsze kroki w dorosłość nie oznaczały planowania przyszłości czy budowania oszczędności. Zaprowadziły ich do rejestru dłużników. Łączna kwota ich nieopłaconych zobowiązań wynosi ponad 97 milionów złotych. Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. Nie tylko wobec instytucji, lecz także rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni, których jest aż blisko 19 tysięcy, podczas gdy kobiety stanowią niecałe 13 tysięcy dłużników. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany. Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie generuje województwo śląskie, gdzie łączna kwota zaległości młodych Polaków wynosi ponad 12 milionów złotych. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze, ponad 11 milionów złotych i województwo dolnośląskie, blisko 11 milionów złotych. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego, gdzie łączna kwota zaległości wynosi 1 300 000 złotych.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z BIG Info Monitor.

0: Reklama. Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.
4: Rosyjscy obywatele czeczeńskiego pochodzenia zatrzymani w Polsce. Warszawa odetchnie, kończą się wakacyjne remonty i utrudnienia. A propos końca wakacji, sprawdzimy, czy górą były góry, czy może morze.
5: Prawda Antyradia.
4: Jest 6:31. Grzegorz Kornacki. Wpadka trójki Rosjan czeczeńskiego pochodzenia. Taką grupę zatrzymali policjanci z warszawskiej Woli po tym, jak dostali cynk o potencjalnej grupie przestępczej. Mundrowi zabezpieczyli przy schwytanych 3 sztuki broni palnej z amunicją. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, trafił do aresztu. 25-latek będzie mierzył się z procedurą deportacyjną. 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został puszczony wolno.
5: Prawda Antyradia.
4: Koniec ślepej trasy. Tramwaje w końcu przejadą przez centrum Warszawy, jak należy. Od poniedziałku niemal wszystkie linie, które mają to w rozkładzie, przejadą przez most Poniatowskiego. To samo dotyczy Alei Solidarności i Alei Jana Pawła. Wszędzie mają skończyć się czasem przedłużające się remonty. Dalszy ciąg wzmacniania komunikacji miejskiej. Dzień później, od wtorku, zwiększy się częstotliwość kursowania niektórych linii autobusowych. Będzie będzie miało wydłużone trasy.
5: Prawda Antyradia.
4: Na długi weekend trochę jeszcze poczekamy, ale lubimy je, uwielbia je wręcz 2/3 z nas. 3/4 przedłuża je sobie nawet o kolejny dzień lub dwa, biorąc urlop.
6: Z badania Enelmed wynika, że panie są większymi fankami długich weekendów niż panowie. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to krótkie wypady najbardziej lubią najmłodsi. Alina Smolarek.
7: Krótkie urlopy lub wydłużanie weekendów są wygodne i łatwiejsze do zaplanowania, ale z perspektywy zdrowia pracownika i organizacji pracy nie zastąpią dłuższego, nieprzerwanego wypoczynku.
6: A z tymi dłuższymi urlopami to jest problem. Taki 2-tygodniowy urlop regularnie bierze tylko nieco ponad połowa pracowników. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Remis. Z takim wynikiem kończy się spór o to, jakie jest najpopularniejszy kierunek tegorocznych wakacji w Polsce. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
8: Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji na naszym portalu. Kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach.
4: Przez pierwsze 4 tygodnie górą był Bałtyk, potem prowadzenie przejęły góry i tak zostało prawie do końca sezonu. Teraz znów przoduje morze. Jest 6:33. Pełna kultura, zapraszam. Kierunek: letnia scena progresji. Summer Punch Festival potwierdza, że to właśnie tam będzie druga edycja imprezy. Miejsce jest już sprawdzone przez tegoroczną edycję numer 1. Sam Summer Punch Festival 2027 potrwa od 17 do 19 czerwca. Na razie organizatorzy pytają w sieci, kogo chcielibyście zobaczyć na scenach wydarzenia. Ogłoszenia wkrótce. Coraz bliżej nowa płyta Queens of the Stone Age. Jak już wiecie, z pełnej kultury krążek będzie nazywał się Perfect. Teraz wiemy też, że na płycie będzie w sumie 9 kawałków, a całość będzie dostępna na czarnym winylu, w niezależnych sklepach na winylu przeźroczystym, a do tego oczywiście na płytach CD i w streamingu. Premiera 30 października. Nowość od Muńka Staszczyka, choć nie tylko. Dziś premiera kawałka Kochanie, czas się podnieść, za którym poza Muńkiem stoją Macio i Sławek Pietrzak.
5: Sponsorem programu są Militaria.pl.
9: Zachmurzenia mogą dziś pojawiać się głównie w zachodniej połowie Polski, nie będzie jednak padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy 24 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 26 w Warszawie i w Łodzi, 28 stopni będzie w Katowicach i w Zielonej Górze, a najwięcej 30 stopni ma być dziś we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu

0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. I jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Trochę ruchu z rana jeszcze nikomu nie zaszkodziło, zwłaszcza jeśli to ciąg dalszy wieczora. Zaczniemy od piłki nożnej, potem wsiądziemy za kółko i sprawdzimy ceny paliw, a na koniec będziemy jeszcze pedałować.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Mamy sportowe awanse. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Kolejorz zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2. Pierwsze spotkanie polska drużyna wygrała jednak 7-0. Jaga na wyjeździe pokonała Iberię Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu też wygrała i to 4-0. Zespół pisze historię, bo do europejskiej fazy ligowej przechodzą pierwszy raz.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie obeszło się jednak bez pewnych komplikacji. Kibic Jagiellonii został zabrany karetką do szpitala po tym, jak spadł z trybuny na gruzińskim stadionie. Do wypadku doszło już po zakończeniu meczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez zmian, jeśli chodzi o benzynę. Za 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł. 57 groszy. Za 98 7 zł. 37 groszy. Olej napędowy staniał do 7 zł. 36 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Pozycja kombi zagrożona. Samochodów kombi. Poczucie słodkiego, miłego życia dają nam coraz częściej SUVy, mimo że ich średnia cena jest wyższa o ponad 60%. Oto moto, Michał Wróblewski.
2: Kombi nadal trzymają mocną pozycję na rynku, ale to segment SUV-ów rośnie najszybciej. Dziś samochody te przestają być już tylko alternatywą dla aut rodzinnych czy terenowych. Dla większości kierowców stają się po prostu pierwszym wyborem, czyli uniwersalnym autem do codziennej jazdy, które zapewnia przestrzeń i wygodę.
0: No i coraz częściej stawiamy na nie w miastach.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest unijne dofinansowanie dla Warszawy 32,5 miliona złotych na budowę i remont dróg dla rowerów, a także parking przy stacji kolejowej.
3: Nowy parking powstanie przy stacji kolejowej w Międzylesiu. Zmieści 130 samochodów i 42 rowery. Sekretarz miasta stołecznego Maciej Fijałkowski.
4: Przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka. Bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch torów kolejowych będzie likwidowanych.
3: W planach też dobudowa albo remont 18 fragmentów dróg rowerowych. To w sumie 11 kilometrów, dzięki którym uda się zlikwidować część dziur w sieci rowerowej stolicy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia najcieplej będzie we Wrocławiu. Zachmurzenia możliwe, a na zachodzie to nawet całkiem pewne. Deszczu jednak nie będzie. Wieczorem chmury będą widoczne już w całej Polsce. Wtedy będzie od 19 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 21 w Krakowie i 22 w Warszawie czy w Łodzi, do 24 w Szczecinie i we Wrocławiu.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

Here she comes, Airborne, Wanty Radio. No to przyszłam. Bartek Synowiec, dzień dobry. Dziś piątek, 28 sierpnia, weekend już na horyzoncie. Jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko troszeczkę. Zbliżajcie się do niego razem z nami, z Desperanos, do godziny 10 na antenie Antyradia. No to muka na pobudkę, no obudźcie się wreszcie, no.

Przed chwilą była muka na pobudkę, żeby trochę wstrząsnąć tymi, którzy się guzdrają o poranku. No to teraz znacznie milej. Budzimy was buziaczkami. Stąd grupa KISS na antenie. Co dzisiaj w Desperanos? No na przykład rozdamy kolejne zaproszenia na jutrzejszy wielki finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu, który odbędzie się na Narodowym w Warszawie. Tam Polska powalczy o złoty medal, zmierzy się z Australią, Danią i Wielką Brytanią. Szykują się wielkie emocje. Trzymajcie się blisko antyradia.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: Tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Koniec lata. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
5: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Będziemy ćwiczyć kryzys. Jutro rusza ogólnopolska akcja edukacyjna. Amerykańskie wojska w Polsce. Trwa ustalanie konkretnej oferty. Amerykanie tymczasem szykują się do rażenia prądem tych, którzy stawiają opór.
15: Prawda Antyradia.
16: Dochodzi 7.30. Grzegorz Kornacki. Kryzysowa sytuacja to nie kryzysowa narzeczona. W tym przypadku nie śpiewamy wesołych świąt. Jak zachować się w razie kryzysu, dowiemy się jutro. W całej Polsce będą ćwiczenia.
17: To będą ćwiczenia z właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe. Poprowadzą je m.in. strażacy, którzy pokażą, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zastępca śląskiego komendanta Roman Klecha.
18: Ten plecak ewakuacyjny to ma być taki niezbędnik. Czyli w jednym miejscu w plecaku zebrany potrzebny sprzęt. W sytuacji, kiedy dojdzie do zagrożenia, będziemy musieli szybko puścić nasze mieszkanie. Będziemy musieli się sprawnie ewakuować, a dobrze przygotowany, spakowany plecak pozwoli nam uniknąć zbędnego chaosu.
17: Będą mówić również o tym, jak rozpoznać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. W sumie w całym kraju takie treningi reagowania odbędą się w 1400 miejscach przy okazji różnych imprez, koncertów kończących wakacje oraz dożynek. Paulina Kozioł, Antyradio.
15: Prawda Antyradia.
16: Miejsc jest kilka. O tylu przynajmniej Polska rozmawia w kontekście stałego stacjonowania amerykańskich wojsk. Propozycje amerykański przedstawiciel ma usłyszeć wkrótce, kiedy dotrze do naszego kraju. Na razie Pentagon prowadzi przegląd sił USA w Europie. Ma przygotować co najmniej 4 opcje działań do 6 listopada.
15: Prawda Antyradia.
16: 6 tysięcy par rękawic rażących prądem. Takie zakupy planuje amerykański urząd do spraw imigracji. Funkcjonariusze mają ich używać na stawiających opór.
15: Prawda Antyradia.
16: Będzie głośno w parku Zadole w Katowicach, a dokładnie w amfiteatrze tego parku. Nadchodzi Amfi Rock Festival. Współorganizator Maciek Maśnica.
19: Piątek headlinerem jest Nocny Kochanek.
9: Janek, w sobotę zespół Łzy. Zapraszamy w tym roku również takie zespoły jak Debil, The Analogs, Frontside, który nie grał też parę lat tutaj, Stację B prosto z Bieszczad i zespół Traxton, który w tym roku też pokazał się nam na Poland Rock Festival. I oprócz tego pierwszy raz w historii Amphirock zaprosiliśmy zagraniczną kapelę, jest to czeska kapela Vision Days.
16: Impreza 4 i 5 września. Poza koncertami będzie edukacja, będą warsztaty i rozmowy. Na przykład, jak być bajglem na talerzu pełnym cebularzy. Wstęp wolny. Jest 7:31. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Do 30 stopni dziś w ciągu dnia słonecznie, a i owszem będzie, głównie w Warszawie, Rzeszowie czy w Lublinie. W dużej części Polski trzeba jednak liczyć się też z zachmurzeniami. Nocą zacznie padać na zachodzie, może też na południu i wtedy spodziewamy się od 12, maksymalnie do 17 stopni.
15: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Za 19.08 zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego, bo dzisiaj urodziny obchodzi jeden z najlepszych śpiewających aktorów, jeden z najlepszych aktorów wśród wokalistów. Panie i panowie, 28 sierpnia 1969 roku urodził się Jack Black. Znakomity, fenomenalny wokalista, też świetny aktor komediowy.

Wy doskonale znamy go z formacji Tenacious D, a poza tym oczywiście z wielu filmów. Ostatnio chyba tym najgłośniejszym był Minecraft, ale ma na koncie też znakomite rockowe muzyczne komedie jak Szkoła Rocka, czyli Tenacious D, Kostka Przeznaczenia. Kto jeszcze nie widział żadnego z tych filmów, a lubi muzykę rockową, ten ma co robić ten weekend. Na obie są fantastyczne i warto do nich wracać. No to z okazji urodzin pana Jacka Blacka. Tenacious D w Antyradiu.

0: Za 6-8, jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Grzesiek Kornacki, który przedstawia newsy na antenie Antyradia, no to on jest... Co mówiłeś, Grzesiu?
1: Tu jest!
0: A już miałem powiedzieć, że jesteś ready to go, tak jak pani z Republiki. No dobrze, Grzesiek się za chwilę będzie więcej odzywał, bo zbliża się prawda Antyradia, a zatem same ciekawe informacje na temat tego, co dziś się dzieje się na świecie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavolo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Koniec lata? Nie!
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Strategiczny błąd, czyli głos z Polski o współdzieleniu atomu, losowanie rywali w Lidze Europy dziś. W tej prawdzie będą też nasze podróże, te małe i te duże.
0: Prawda Antyradia.
1: Minuta po ósmej, Grzegorz Kornacki. Nie chcemy głowic nuklearnych w Polsce, to i niemożliwe i niepożądane, tak mówi wiceszef MON Paweł Zalewski i to chyba o jedno zdanie za daleko. Po jego wypowiedzi obudzili się wszyscy dookoła. Szef MON przypomina, że Polska jest zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing. W jego ramach USA rozmieszczają broń jądrową w wybranych państwach NATO. Były szef BBN Stanisław Koziej nazywa wypowiedź Zalewskiego niezrozumiałym błędem strategicznym, bo Putin ma wiedzieć, że możemy taką broń mieć. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodaje, Polska od lat deklarowała i nadal deklaruje gotowość w domenie nuklearnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Rywale będą znani za 5 godzin z hakiem. Dziś o 13:00 losowanie fazy ligowej Ligi Europy. Awansowały do niej Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak podróżują Polacy, nie tylko na mecze. Powstał taki właśnie raport. Pokazuje, że sztuczna inteligencja i social media zmieniają nasze urlopy.
2: Według serwisu sky.pl współcześni podróżnicy chcą szybko znaleźć inspirację, porównać oferty i w jednym miejscu zarezerwować cały wyjazd. Coraz częściej wykorzystują do tego aplikacje lub sztuczną inteligencję. Katarzyna Hałton.
3: Prawie 60% Polaków odpowiedziało, że korzysta z AI przy planowaniu podróży. Najczęściej sztuczna inteligencja pomaga im znaleźć atrakcje, zaplanować trasy zwiedzania czy przygotować listę aktywności.
2: Ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży najczęściej korzystają osoby do 35 roku życia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: A że wakacje się kończą, mamy podsumowania. Z zagranicznych wyjazdów najczęściej wybieraliśmy ponoć Włochy, Hiszpanię i Grecję, tak? To przynajmniej wyliczają w sky.pl. Katarzyna Hałton.
3: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5-gwiazdkowych przekroczył już 50%.
1: Ponad połowa rezerwacji na sky.pl to były wyjazdy trwające co najmniej 5 dni. Na zegarach mamy teraz 3 minuty po ósmej. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Od 24 do 30 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Będą chmury, nie będzie deszczu. Jutro od 18 do 30 stopni z deszczami możliwymi prawie w całym kraju. Pojutrze od 24 do 29 stopni. Ma być zdecydowanie więcej słońca niż w sobotę, choć może popadać na północy.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Brian May, Daniel Pemberton i grupa The Darkness. To kawałek pochodzący z wyświetlanego niedawno w kinach filmu Władcy Wszechświata, którego głównym bohaterem jest słynny He-Man walczący ze Szkieletorem. Tak w ogóle to zajrzałem sobie do repertuaru kinowego na ten weekend i zauważyłem, że w kinach wyświetlany jest obecnie film w ten weekend Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Nie wiem, czy poza tym weekendem też będzie wyświetlany, ale jakby co to jest. To z okazji 25. rocznicy ukazania się tego filmu, który podbił serca milionów dzieci i dorosłych zresztą też, umówmy się. No to Wingardium Leviosa. Unosimy was magiczną różdżką z łóżek. Jest piątek, 28 sierpnia. Bartek Synowiec, 11 minut po godzinie 8. Zapraszam.

19 minut po godzinie 8. Jak człowiek czasem chce się czegoś ciekawego dowiedzieć, to warto przeglądać portale naukowe. No i właśnie na jednym z takich portali naukowych trafiłem na wpis mówiący o tym, że upada mit 8 godzin. Ile snu człowiek naprawdę potrzebuje? Liczyłem na to, że w artykule będzie odpowiedź, że około 12 albo 15, ale jest troszkę inaczej, bo przez lata powtarzano nam, że dorosły człowiek powinien spać 8 godzin na dobę, ale naukowcy z czasopisma Brain Medicine podkreślają, że nie ma jednej uniwersalnej normy. Ich przegląd badań sugeruje, że wzorce snu ludzi w społeczeństwach przedprzemysłowych były znacznie bardziej elastyczne, a współczesne przekonania o złotych 8 godzinach nie mają mocnych podstaw ewolucyjnych. Badania wykazały, że optymalna długość snu może się wahać od 6,5 do prawie 8 godzin w zależności od płci i kondycji poszczególnych organów. No i eksperci podkreślają, że reguła 8 godzin jest zbyt uproszczona, bo każdy z nas ma inne potrzeby, więc jeśli nie śpicie 6, 7 czy 8 godzin, nie wmawiajcie sobie podświadomie, że spaliście za mało czy za dużo. Tu u każdego to sprawa indywidualna. Indywidualnie albo nie, bo w parze będzie można wybrać się na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który już jutro na Narodowym w Warszawie. Tam Polska powalczy o obronę tytułu drużynowych mistrzów świata. No i bilety na to wydarzenie rozdamy już za mniej więcej 15 minut.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Tomek!
7: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
18: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Drogi mają być bezpieczniejsze. To głos, apel, a może i żądanie z Krakowa. Zmiany w ulgach podatkowych mają być dostosowane do współczesności. Hulajnogi na cenzurowanym, czyli od bezpieczeństwa zaczniemy i na nim skończymy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:31. Grzegorz Kornacki. Zaostrzyć kary za niebezpieczną jazdę, zadbać o bezpieczeństwo. Tego domagają się krakowscy radni. Po głośnym wypadku z minionego weekendu apelują do krajowych władz o wpisanie do kodeksu karnego czegoś takiego jak zabójstwo drogowe. Chcą też umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych. W sobotę na Solnej 26-latek jechał ponad 2 razy szybciej niż pozwalały na to przepisy. Stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi, zabił parę idącą z 8-miesięcznym dzieckiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Internet już masz, teraz oddaj krew. Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ulgach podatkowych. Na internet chce w ogóle zlikwidować, bo weszła w życie ponad 20 lat temu w zupełnie innych warunkach technologicznych. Dziś sieć jest powszechna. Zwiększyć ma się za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa. Założenie jest takie, że to zmobilizuje nas do oddawania krwi. Projekt ma trafić pod obrady rządu za około miesiąc.
0: Prawda Antyradia.
1: Lubicie upały? No to może ostatnia szansa, żeby z nich skorzystać w tym roku. Pamiętajcie tylko, że wasze serca niekoniecznie są fanami takich temperatur.
2: W trakcie upałów szczególnie powinny uważać osoby z chorobami serca, cukrzycą czy nad ciśnieniem tętniczym. Kardiolog dr Adam Janas.
3: Co robi upał z naszym organizmem? Przede wszystkim rozszerza naczynia krwionośne, przez co krew płynie do skóry zamiast do organów wewnętrznych. Przez co nasze serce musi wykonać większą pracę, co przekłada się na wzrost akcji serca. Dla chorego na serce to może być bardzo trudny czas i może to prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Dlatego lekarze radzą, by w czasie upałów unikać wysiłku fizycznego, regularnie pić wodę, kontrolować ciśnienie i zwracać uwagę na nowe lub nietypowe objawy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Hulajnogi na wylocie. W Łodzi jest pomysł, żeby zakazać im wjazdu do parków. Radny Marcin Chęcz.
4: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
1: Konsultacje społeczne w tej sprawie ruszą po wakacjach. Zakazy mogłyby zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku. Jest 8:33. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dużo dobrego dziś przed nami w pogodzie. Ma być do 30 stopni, a najcieplejszy będzie Wrocław. 28 stopni dziś w Zielonej Górze i w Katowicach, 26 w Warszawie i w Łodzi, 24 stopnie w Olsztynie i w Trójmieście. Zachmurzenia możliwe głównie w zachodniej połowie kraju. Deszczu z tego jednak nie będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Hey!

Cryo Journey News o poranku w Antyradiu za 19.09. Już jutro na Narodowym Wielkie Święto Żużla w Warszawie finał drużynowego Pucharu Świata. Na żużlu właśnie, na który rozdajemy bilety dziś o poranku, mam 5 podwójnych zaproszeń do oddania. Polska będzie bronić tytułu i zmierzy się z reprezentacjami Australii, Wielkiej Brytanii i Danii. No i jak zdobyć te zaproszenia na jutro na żużel na Narodowym w Warszawie? Przygotowałem oczywiście pytanie konkursowe, na które należy odpowiedzieć, a potem mocno trzymać kciuki za siebie, bo do piątki spośród tych, którzy dobrze odpowiedzą na to pytanie, pod koniec programu powędrują bilety. No i jutro będzie można pakować się na Narodowy, żeby dopingować Zmarzlika i ekipę. Pytanie brzmi: ile tytułów drużynowych mistrzów świata ma na koncie reprezentacja Polski? Jeśli wiecie, napiszcie do mnie na bartek@antyradio.pl, bartek@antyradio.pl. Ile razy do tej pory Polska była drużynowymi mistrzami świata, reprezentanci Polski, ile razy zdobyli ten tytuł drużynowych mistrzów świata. bartek@antyradio.pl. Podpowiadam, że trochę tych tytułów było. Policzcie je i napiszcie do mnie na maila. Jak obiecałem, pod koniec programu rozdam bilety.

0: Mamy już za 8:09 na zegarze. Przypominam, pytanie konkursowe do zdobycia jest 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu. Finał już jutro na Narodowym. Polska kontra Australia kontra Wielka Brytania kontra Dania. Pytanie brzmi, ile razy do tej pory Polacy byli drużynowymi mistrzami świata na żużlu? Proszę to wszystko zliczyć. Ile razy mieli tytuł mistrzów świata drużynowo na żużlu? Bartek@antyradio.pl. Tutaj czekam jeszcze przez jakieś pół godziny na wasze odpowiedzi. No i cały konkurs rozwiążemy przed godziną 10:00. A już za parę chwil Grzesiek Kornacki i kolejna garść newsów z kraju i ze świata.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Reklama. Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zarzuty dla byłego dyrektora Orlenu za śledzenie posła ówczesnej opozycji. Góra leków na śmietnik. Wyrzucamy je lekką ręką. W tej prawdzie będzie też łapanie wszystkich syren za ogon.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Zarzuty dla byłego dyrektora Orlenu. Według śledczych nadużył on uprawnień i zlecił przygotowanie raportu o wczesnym pośle PO Bartłomieju Sienkiewiczu. Zapłacił za niego z kasy spółki prawie 500 000 zł. Jeden z byłych dyrektorów wykonawczych koncernu może trafić za kraty nawet na 5 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: 3300 ton leków rocznie tyle wyrzucamy w Polsce właśnie co roku. To znaczy tyle przynosimy do aptek, bo ile z tego trafia do kosza, nikt nie zliczy. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mówi, że to skala porażająca. Nic zresztą dziwnego, bo statystyki pokazują nadkonsumpcję leków w Polsce. Od 1 do 4 preparatów na receptę kupiło w zeszłym roku 12,5 miliona osób. Jeszcze więcej, prawie 17,5 miliona.
1: Prawda Antyradia.
0: System ma być scentralizowany. To kolejny krok w usprawnianiu powiadamiania nas o ewentualnym zagrożeniu. W Polsce mamy prawie 23 tysiące syren. Te przestarzałe w większości zostały już wymienione na nowoczesny, cyfrowy sprzęt. Czas na połączenie tego w całość.
2: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie, na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
0: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach.
1: Prawda Antyradia.
0: Remis w pojedynku gigantów. W te wakacje polskie morze wybieraliśmy tak samo często jak nasze góry.
3: Każdy kierunek odpowiadał za 39% pobytów. Travelist.pl, Eugeniusz Triasun.
4: Całe wakacje pod kątem terminów to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Na lipiec przypadało około 49% rezerwacji, na sierpień 51%, ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy.
3: Tegoroczne wakacje statystycznie były droższe od poprzednich. W zależności od pokoju ceny wzrosły o kilka procent. Tradycyjnie najdrożej było nad Bałtykiem. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmarł król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. Jest prawie 9:02. To była Prawda Antyradia. Zachmurzenia mogą dziś pojawiać się głównie w zachodniej połowie Polski. Nie będzie jednak padać deszcz. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 26 w Warszawie i w Łodzi, 28 w Katowicach i w Zielonej Górze i najwięcej 30 stopni będzie dziś we Wrocławiu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

9 minut po godzinie 9. Grupa The Afghan Weeks całkiem niedawno wydała swój najnowszy album zatytułowany Soft Control. Na nim właśnie znajduje się utwór My Lover. Jeden z singli promujących to wydawnictwo, którego przed chwilą słuchaliśmy. Ciekawe, czy ktoś z Was ma już tę płytę na winylu albo na CD. Okazuje się, że płyty CD wracają do łask. O tym się mówi już od jakiegoś czasu, ale przeprowadzono badanie za pierwsze półrocze 2026 roku, z którego wynika, że wzrost sprzedaży płyt CD przekroczył wzrost sprzedaży płyt winylowych. Po raz pierwszy od dłuższego czasu, w czasie od stycznia do lipca tego roku, sprzedaż płyt CD wzrosła o 16% do 16 milionów sztuk, a sprzedaż płyt winylowych wzrosła zaledwie o 2%. Co ciekawe, główną siłą napędową sprzedaży płyt CD są artyści K-popowi. Na podstawie dostępnych danych można obecnie mówić, że na świecie sprzedało się około 100-150 łącznie płyt CD w 2026 roku. No i ten aktualny poziom sprzedaży płyt CD i tak daleki jest od szczytowego momentu. Ten szczytowy moment przypadł na rok 2000. W tamtym roku na całym świecie sprzedano, uwaga, 2,5 miliarda egzemplarzy płyt CD. Bartek Synowiec, to jest Desperano z Wantyradio, 10 minut po godzinie 9, piątek, 28 sierpnia. No to teraz kawałek z czegoś, co pewnie niektórzy mają jeszcze na kasetach, nie mówiąc już o płytach CD.

18 po 9, Jimi Hendrix w coverze Boba Dylana na antenie Antyradia. Po raz ostatni przypominam nasze pytanie konkursowe i to, że do zdobycia jest 5 podwójnych zaproszeń na jutrzejszy finał drużynowego Pucharu Świata na Żużlu. On się odbędzie na PGE Narodowym. Tam nasza reprezentacja będzie walczyć o obronę tytułu drużynowych mistrzów świata. Kapitanem Bartek Zmarzlik, a naprzeciw jego i ekipie staną reprezentacja Australii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Pytanie konkursowe brzmi, ile razy do tej pory, do dzisiaj, Polska zdobyła tytuł drużynowych mistrzów świata na żużlu. Tych tytułów było trochę, proszę je wszystkie zliczyć. bartek@antyradio.pl. Ile razy do tej pory Polska zdobyła tytuł drużynowych mistrzów świata na żużlu? Czekam jeszcze przez jakieś 15 minut na wasze odpowiedzi, no a potem konkurs rozwiązujemy.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku. Szkolnego.
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: To pewne!

0: możemy spać spokojnie. Donald Trump mówi, że Rosja nie zaatakuje. Nie bądź jak Donald, nie pisz tego, co przyjdzie ci do głowy. Gastronomia na koniec wakacji nie jest zadowolona.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Rosja nie zaatakuje NATO, tak mówi Donald Trump, a wie co mówi, bo rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak stwierdził, rozmowy były dobre i on nie będzie atakował. Z tak samo dobrych rozmów prezydent USA wyciągał wnioski, że Putin chce zakończenia wojny w Ukrainie i że pokój będzie raz dwa. Jest 585 dzień kończenia wojny w 24 godziny od rozpoczęcia kadencji.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pisz tego, co ci ślina na język przenosi nauczkę, dostaje właśnie 55-latka, która w internecie nawoływała do zlikwidowania polityków PiS. Napisała taki komentarz pod jednym z w sieci. Dotyczył on zatrzymania zawodowego zabójcy. Renata W. napisała, żeby zatrudnić go m.in. do zlikwidowania prezesa wspomnianej partii. Kobieta będzie odpowiadała za publiczne nawoływanie do zabójstwa. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Klientów niby więcej, a zarobek jednak mniejszy. Branża gastronomiczna podsumowuje wakacje. Nad morzem było 15% więcej wystawionych rachunków, a przychody restauracji spadły o 12%. POS Bistro Damian Szczypczyk.
2: Jeśli klienci wybierają tańsze dania, rezygnują z dodatków lub zamawiają mniej pozycji. Wysokie obłożenie nie musi poprawiać wyniku finansowego. W skrajnych przypadkach może nawet obniżać rentowność.
0: Odwrotny trend w dużych miastach, w Warszawie i w Krakowie gości było mniej, ale zostawili więcej pieniędzy.
1: Prawda Antyradia.
0: SUV-y, no jeszcze nie górą, ale rosną na rynku samochodowym. Takie auta doganiają nawet lubiane kombi.
3: Mimo że średnia cena SUV-ów jest o ponad 60% wyższa, to ich ogłoszenia znikają niemal równie szybko jak kombi. Oto motto Michał Wróblewski.
4: Różnica wynosi zaledwie 3 dni. To jasny sygnał, że wyższa cena nie jest już barierą. Kupujący są w stanie zapłacić więcej za wyższą pozycję za kierownicą, nowoczesny styl i poczucie komfortu.
3: Według Otomoto widocznie zmienia się też rola samochodów typu SUV. Polacy wybierają je dziś głównie do miast, a napęd na przednią oś wyprzedził w ogłoszeniach klasyczny napęd 4x4. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 9:32. To była prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia i wieczorem. Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie we Wrocławiu. Zachmurzenia możliwe, a na zachodzie to nawet całkiem pewne. Deszczu jednak nie będzie. Wieczorem chmury będą widoczne już w całej Polsce. Będzie od 19 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 21 w Krakowie i 22 w Warszawie czy w Łodzi. Maksymalnie do 24 w Szczecinie i we Wrocławiu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza

Zbliża się godzina 10, dokładnie 19 minut do niej pozostało. Jak obiecałem, przyszła pora na rozwiązanie naszego konkursu żużlowego. Już jutro finał drużynowego Pucharu Świata na PGE Narodowym. Tam Bartek Zmarzlik i jego ekipa, czyli reprezentacja Polski, będą walczyć o kolejne Mistrzostwo Świata na żużlu. Naprzeciw nich staną sami mocni zawodnicy z Australii, Wielkiej Brytanii oraz z Danii. Szykują się wielkie emocje, swąd metanolu, ryk silników i to wszystko w okolicznościach PGE Narodowego, więc będzie fajne ściganie. To z bliska będą mogli zobaczyć, bo mam już tutaj zwycięzców naszego konkursu. Wojtek W, Agnieszka F, Dawid J, Eugeniusz L oraz Gerard C. Gratulacje, drodzy Państwo, podwójne zaproszenia. Na jutro, na wielki finał w Warszawie, lecą do Was.

0: Za 8 minut minie godzina 10, czyli zbliżamy się do końca Desperanos. Po 10 Paweł Chowaniec i Ostry Dyżur. Bardzo dziękujemy wam za wspólny poranek, który przygotowali dla was Bartek Synowiec i Grzesiek Kornacki.
1: To ja.
0: Grzesiek jeszcze tutaj o 10 przeczyta wiadomości. No i jeśli kogoś to interesuje, to mogę powiedzieć, że to była ostatnia audycja antyradia nadawana z naszego dotychczasowego studia przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Dzisiaj dojdzie do tak zwanego przepięcia emisji i startu naszej emisji z zupełnie nowego, nowo wybudowanego studia przy ulicy Czerskiej, to na Czerniakowie, też w stolicy. Bartek Synowiec, do usłyszenia. Cześć.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson, also of Rush.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Kolejno odlicz pleka Cakpaku i nadchodzą ogólnopolskie ćwiczenia. Chcemy wiedzieć o nadlatujących rakietach, zanim będą w Polsce. W tej prawdzie też rok w amfiteatrze. Czy to już kultura wysoka?
0: Prawda Antyradia.
11: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Wielki trening nadchodzi. W weekend będzie ogólnopolska akcja uczenia nas reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze. Punkty nauczania staną w 1400 miejscach w całym kraju. Wojewoda śląski Marek Wójcik.
12: Chcemy, żeby mieszkańcy całego kraju mieli możliwość porozmawiania z praktykami na temat właśnie przygotowania się do różnych sytuacji kryzysowych i właściwego zareagowania wtedy, kiedy taka sytuacja kryzysowa będzie miała miejsce, a te sytuacje mogą mieć bardzo różne formy. To może być powódź, to może być nawałnica, to może być długotrwały brak prądu.
11: Główne wydarzenie, jak już już wiecie, Sprawdy Antyradia będzie w sobotę przed Pałacem Kultury w Warszawie. Resztę znajdziecie na stronach urzędów wojewódzkich.
0: Prawda Antyradia.
11: A propos zagrożeń, chcemy wiedzieć o rakietach, które lecą w stronę Polski. Niemal 60% Polaków badanych dla Rzeczpospolitej jest skłonna zgodzić się na włączanie syren alarmowych, zanim pociski przekroczą granicę. Im dalej na wschód, tym poparcie większe.
0: Prawda Antyradia.
11: Pozytywny odbiór ruchu USA. Warto to odnotować, bo to nie takie oczywiste w ostatnich latach. Litewscy politycy dobrze oceniają niedawną wizytę szefa CIA w Moskwie. Sądzą, że świadczy ona o tym, że Amerykanie dbają o bezpieczeństwo ich kraju. Według nieoficjalnych informacji John Ratcliffe miał przestrzec Putina przed pomysłem przetestowania determinacji NATO w bronieniu swoich członków. Rosjanie mieli ponoć planować cyberatak i niewielką inwazję lądową na jedno z państw bałtyckich.
0: Prawda Antyradia.
11: Rok w amfiteatrze brzmi dobrze. Nadchodzi Amfirok. Impreza będzie w katowickim parku Zadole.
3: W amfiteatrze wystąpią m.in. Frontside, The Bill, Stacja B czy Nocny Kochanek. Oprócz muzyki będzie też edukacja i różne warsztaty oraz panele. Współorganizator festiwalu Maciek Maśnica.
13: Mamy rozmowy z Pawłem Czekałą i Kamilem Rosiakiem z zespołu Analogs, którzy mają projekt Pudło. Opowiedzą o tym, jak żyć po wyroku w więzieniu, jak sobie radzić z tym wszystkim, jak odmienić swoje życie też. Mamy rozmowę z Marcinem Józefiaczakiem, który powie nam, jak zamienić hejt w działanie.
3: Wstęp na Amfirok Festival jest wolny. Paulina Kozioł, Antyradio.
11: Na zegarach mamy teraz prawie 9:50. To była prawda Antyradia. Do 30 stopni dziś w ciągu dnia, słonecznie i owszem, będzie, głównie w Warszawie, Rzeszowie czy w Lublinie. W dużej części Polski trzeba jednak liczyć się z zachmurzeniami. Nocą zacznie padać na zachodzie, a może też na południu i wtedy ma być od 12 maksymalnie do 17 stopni.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Z miłości do muzyki Developer się pojawia. I nie tylko oni przecież.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Ale i my wszyscy. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. 11 minut po 10, piątek, 28 dzień sierpnia. Bartek Synowiec pomachał rączką i wyfrunął z żurawiej. Wróci szczerskiej. Fruniemy. Najlepszości dla lotników, bo Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone corocznie 28 sierpnia. Pan Wojciech podrzuca taką informację, a i my pamiętamy wspólne Święto Lotnictwa Cywilnego, Wojskowego oraz Przemysłu Lotniczego. Poza tym Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego. No, święto ustanowione, aby uczcić trud, odwagę i profesjonalizm ratowników niosących pomoc w trudnych terenach. I ten tydzień, bądź życzliwy dla ludzkości, ja wczoraj o nim opowiadałem, celebrujemy, świętujemy. Dzisiaj piątek, niektórzy powiedzą tik-tak, a do wszystkich mówię, że El Concurso będzie. No, ale to po godzinie 11. Do 13 Chowany zapraszam. Letni ostry dyżur. Jeszcze trwa przecież nasza letnia ramówka.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Lenny Kravitz again. Końcówka wakacji trochę nas rozpieszcza. Mogłoby być zimno i szaro. A tak to w większości kraju bardzo przyjemnie. Są osoby, które dopiero we wrześniu planują wakacje. No i znalazłem informację, która jest ostra i która trochę mrozi. Instytut Badań Rynku Turystycznego Travel Daty informuje, że średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany all inclusive wrzesień 2026. To ja otwarłem sobie taką mapkę i Państwu mówię, na czerwono Portugalia plus 136 zł, na czerwono Włochy plus 159 zł, na czerwono Grecja plus 170 zł, na czerwono Turcja plus 90 zł, na zielono Hiszpania minus 30 i Tunezja na zielono też i Maroko. No, ale to jest tak, jak mówi się o statystyce, prawda? No, trzeba brać poprawkę na tę statystykę, bo jak Mark Twain mawiał, jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i właśnie statystyka.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
12: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
12: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
16: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
3: Czy myślałaś o tym, co się może stać między

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Lata lecą, a człowiek wciąż zasłuchany. No to co, lecimy z wyobraźnią, kreacją? Jak najbardziej. Po 11 w końcu El Concurso. A z nagrodami też. O nich po prawdzie, bo za chwilę prawda w Antyradiu.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
20: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro przyjdź.
20: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Budżet na przyszły rok w drodze. Rząd ma dziś przyjąć projekt. Gawkowski kontra Zuckerberg. Minister cyfryzacji zapowiada walkę z właścicielem Facebooka. Emigracja zarobkowa do Szwecji przestała się opłacać. Polacy wracają.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Przyszłoroczny budżet jest napięty, ale odpowiedzialny. Tak premier zapowiada ustawę budżetową na 2027 rok. Jej projekt ma być przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu rządu. W ocenie Donalda Tuska zarządzanie finansami państwa utrudnia sytuacja geopolityczna. Wymienił tu wojnę za wschodnią granicą czy na Bliskim Wschodzie.
1: Prawda Antyradia.
0: 1 miliard złotych na początek. Może uda się mocniej uderzyć we właściciela Facebooka. Ma na to nadzieję minister cyfryzacji, który poczuł krew po złożeniu wniosku o karę dla Mety w Brukseli i zapowiada już ewentualny wspólny wniosek z innymi krajami.
2: Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego pożyczka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną, to wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów do euro.
0: Gawkowski zapowiada rozmowy na szczycie G20 z Niemcami i Francuzami w tej sprawie. W tej walce z koncernem chodzi m.in. o oszustwa, do których dochodzi w mediach społecznościowych, na których Meta zarabia. Na przykład nielegalne wykorzystywanie wizerunku znanych osób do reklamowania pseudoinwestycji.
1: Prawda Antyradia.
0: I cóż, że ze Szwecji, mówią Polacy. Po raz pierwszy od lat więcej rodaków wyjechało z tego kraju niż pojechało tam. Spada różnica w wynagrodzeniach. Jeszcze kilka lat temu w Szwecji pensja potrafiła być kilkukrotnie wyższa. Teraz to różnica rzędu kilkudziesięciu procent. Z jednym wyjątkiem. Personel serwis Monika Baneś-Bator.
3: Duża różnica, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, bo tutaj taki opiekun medyczny w Szwecji może zarobić około 10,5 tysiąca złotych netto, podczas gdy w Polsce to jest około 6 tysięcy złotych netto, więc no tutaj widzimy, że ta różnica jest znacząca.
0: Emigracja przestaje się opłacać. W krajach skandynawskich koszty życia są wyższe, a do tego dochodzi rozłąka z rodziną.
1: Prawda Antyradia.
0: Skarb z Wileny skradziony. Jedna z najcenniejszych kolekcji archeologicznych z epoki brązu w Europie zniknęła z muzeum na wschodzie Hiszpanii. Złote misy, bransolety i nie tylko, łącznie 66 eksponatów. Rabusie nie musieli się specjalnie starać, wystarczyło wybić jedno okno i wynieść przedmioty. Po wszystkim odjechali samochodami. To była Prawda Antyradia.
4: Na kultura Grzegorz Kornacki, zapraszam. Barn Stage Festival, czyli Chorzów pokazuje, że stodoła jest nie tylko w Warszawie. Dziś rusza rockowo-punkowa dwudniowa impreza z młodymi zespołami, a stodoła jest przy długiej. Wraca Mroczna Materia. Apple TV ruszyło z drugim sezonem serialu o naukowcu, który zostaje napadnięty w ciemnej uliczce, a kiedy się budzi, niby jest w tym samym miejscu, a jednak okazuje się, że świat jest zupełnie na opak. Natrafia na przykład na swoją żonę z mężem, drugim sobą. Platforma będzie publikowała po jednym odcinku na tydzień. W kinie Gwiazdozbiór Psa, czyli Świat po zagładzie według Ridleya Scotta. Jacob Elordi, pilot, przeżył. Czasem nawet lata. I tak to życie się toczy. Do czasu, kiedy nagle słyszy w radiu, że może wcale nie jest sam. Czy rusza na poszukiwania? Oczywiście. Czy pójdzie gładko? Oczywiście, że nie.
0: Słonecznie na wschodzie i południu kraju, w innych miejscach raczej pochmurno z przejaśnieniami. Kropi miejscami w Lubuskiem, na termometrach w granicach 22 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do prawie 30, najcieplej w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20. Od rana ulewy na zachodzie, później popada też w centrum i na wschodzie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Marianne Faithfull zrobiła tylko Mruczando i bez niej ten utwór jakoś inaczej by brzmiał. Na Metallicę do Las Vegas państwa zabieramy, ale o tym będę opowiadał i opowiadamy o tym cyklicznie, okresowo. A ślicznie, metalicznie jest do wygrania. Reload zremasterowana za pierwsze miejsce. The Rolling Stones, Foreign Tongues i książka Stellar Marek Przeprawa. To wszystko za pierwsze miejsce w El Concurso. A za drugie miejsce Linkin Park From Zero, wersja Deluxe i książka Czorny Max, Czas Rezurekcji. Za trzecie miejsce Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. No to tyle o nagrodach. A propos autorki, bo dzisiaj autorka jest ze Szczecina. Jako że w tym tygodniu, cytuję, nie będę mogła zmierzyć się z El Concurso, to może podrzucę swoją propozycję, żeby inni się pomęczyli, napisała FK ze Szczecina. No to państwo walczą o nagrody, a FK ze Szczecina podpowiada takie coś. A, jeszcze, chowany@antyradio.pl. Proszę zapamiętać jeszcze dziś ten adres i właśnie na ten adres proszę wysyłać odpowiedzi w tytule maila. chowany@antyradio.pl. No to ruszamy. Może mieć coś z krzewu. chowany@antyradio.pl. A teraz nowość.
0: To jest nowość w Antyradiu.
1: Queens on the Stone Age. A ja teraz czekam na maile chowany@antyradio.pl. Coś z krzewu!

0: Tak, nic z tych rzeczy. Ani korona. To nie jest również...
1: Sok. Czapka?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Na razie nikt nie wie, o co FC chodzi, a może mieć także coś to słowo z włoskiej drużyny piłkarskiej. Proszę kombinować. nachowany@antyradio.pl może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej. No i coś z krzewu. nachowany@antyradio.pl. Za chwilę trzecia podpowiedź.

Grzegorz i Piotr już wiedzą, a inni niech kombinują. Chowany małpa antyradio.pl. Setki maili tutaj przychodzi, kontroluję to, mam nadzieję. A państwo? Niech kombinują dalej. Może mieć coś z krzewu, z włoskiej drużyny piłkarskiej, coś z kurnika. Takie jest hasło Ewki ze Szczecina. Może mieć coś z kurnika. Za chwilę czwarta podpowiedź.

0: szczytu zmarł.
1: No tak, Ania, gratuluję.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A potem inne osoby także wiedziały, o co chodzi. El Concurso już rozbitem, ale jeszcze przytrzymamy troszeczkę, bo tak by chciała Ewka ze Szczecina. To słowo, które sobie wymyśliła, może mieć coś z krzewu, z włoskiej drużyny piłkarskiej, coś z kurnika i może mieć coś z liczby. A za chwilę piąta podpowiedź, bardzo naprowadzająca, moim skromnym zdaniem.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A państwo rozbili Ewkę ze Szczecina, tak? No, słuchajcie, bardzo teraz dużo poprawnych odpowiedzi, no ale żeby tradycji się stało zadość, to powtórzę. To słowo może mieć coś z krzewu, może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej, napisała Ewka ze Szczecina, może mieć coś z kurnika, może mieć coś z liczby i może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Hasło już jest rozbite, gratuluję. Czekam tylko jeszcze na adres od Piotra. No, to drugie miejsce. Grzegorz pierwsze miejsce, drugie miejsce Piotr, trzecie Ania, potem inne osoby wiedziały, że chodziło o... A za chwilę opowiem o tym.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Była prawdziwa dama, Ewka ze Szczecina, była autorką dzisiejszego hasła, prawdziwa dama El Concurso, i chodziło o damy. Już tłumaczę, może mieć coś z krzewu. Kamelia jest taki krzew i dama kameliowa. Może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej. Tu chodziło o Juventus Turyn, czyli starą damę. Może mieć coś z kurnika. W nawiasie napisała autorka, nie będzie wiadomo, czy chodzi o zamek, czy domek kur. A z kurnika na zamku w Kurniku straszy biała dama. Może mieć coś z liczby pierwsze i pierwsza dama. I może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Chodziło oczywiście o Margaret Thatcher, czyli żelazną damę. Gratuluję, mam już wszystko. 13 po 11 buchnął Grzegorz od razu damę. Gratuluję. Grzegorz, Piotr, drugie miejsce, trzecie miejsce Ania. A inni także, i kawalerowie, i damy, wiedzieli, że chodziło dzisiaj o damę.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No tak, mam słabość do tego artysty. David Bowie za nami, a przed nami prawda. Jakoś tak słabo wygląda, bo protest nauczycieli się szykuje, ale o tym za moment, za 7 minut, o 12.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio. And-

0: najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
19: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Vías de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Będzie kolejne podejście do ustawy o kryptoaktywach. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie dostali obiecanych podwyżek. Woda podgrzana latem ogrzeje mieszkania zimą. Eko-innowacje w Holandii.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Do 4 razy sztuka, mówi premier w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta.
2: Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
1: Zarzuty w aferze zonda krypto usłyszał wczoraj prezes PKOL-u. Prokuratura zapowiada, że dziś Radosław P. będzie przesłuchiwany dalej.
0: Prawda Antyradia.
1: Afera zonda krypto łączy się z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Ścigany listem gończym Marcin Romanowski z PiS-u szukał azylu w Dubaju, a miał mu to załatwić szef zonda krypto Przemysław Kral, jak piszą Wirtualna Polska i TVN24. Pośrednikiem miał być mecenas Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu panów. Romanowski z pomocą Krala miał założyć spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na tej podstawie starać się o wizę rezydenta. Władze Dubaju jednak mu jej nie przyznały.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie protest nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego wytyka Donaldowi Tuskowi złamanie obietnicy. Rząd miał podnieść pensje i zrównać je ze średnią płacą w gospodarce. Projekt przygotowany przez ZNP od kilku lat leży jednak w sejmowej zamrażarce, a nauczycielom obowiązków przybywa. Mówi szef związku Sławomir Broniarz.
3: Zwiększamy obciążenia nauczycieli, dokładamy nauczycielom kolejne zadania. Dochodzą także kwestie dotyczące smartfonów w szkołach, to nie widzimy powodu, żebyśmy mieli ten zwiększony zakres czynności, zadań i obowiązków realizować w oparciu o dotychczasowe poziomy wynagradzania.
1: Z kolei Oświatowa Solidarność wzywa nauczycieli do strajku włoskiego, czyli ekstremalnie skrupulatnego wykonywania obowiązków.
0: Prawda Antyradia.
1: Latem nagrzejemy wodę, żeby zimą było ciepło. Na taki pomysł wpadli w Holandii. Pod kampusem naukowym w Utrechcie ma być trzymana woda ogrzana latem energią słoneczną do około 90 stopni. Zimą miałaby trafiać do grzejników. Słonecznie na wschodzie i południu kraju, w innych miejscach raczej pochmurno z przejaśnieniami. Kropi miejscami w Lubuskiem, na termometrach w granicach 22 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do prawie 30, najcieplej w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20. Od rana ulewy na zachodzie, później popada też w centrum i na wschodzie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza pan...

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Dead Poets Society Cold. Chowany, witam ponownie, 12 minut po godzinie 12. Letni ostry dyżur trwa, ale on się kończy, tak samo jak kończy się powolutku nasza letnia ramówka. Bardzo mocno startujemy z nową ramówką i z nowym konkursem. Co jest do wygrania? No, moi drodzy, główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób i koncert Metalliki w Las Vegas. Bilety już zupełnie się rozeszły po świecie całym i tak dalej, a w Antyradiu mamy coś takiego dla was. Z osobą towarzyszącą polecicie na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych, najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Koncert odbędzie się 1 października. Mają serię w ogóle tam, to są występy jesienią i w październiku i w listopadzie, zimą i wczesną wiosną. Styczeń, marzec. Bilety na większość terminów, pakiety podróżne, opcje różne zostały praktycznie wyprzedane, a wszyscy poszukują wejściówek. A my mamy. Proszę słuchać Antyradia, sprawdzać swoją wiedzę i wygrywać bilety na pierwszy koncert Metalliki w Las Vegas wraz z przelotem i pobytem dla siebie i osoby towarzyszącej. A co było inspiracją? A inspiracją, żeby Meta właśnie tam zagrała, żeby się pojawiła, były koncerty tego zespołu.

doświadczyli Jezu i powiedzieli, musimy to zrobić też tam. No i wy musicie też to zrobić. Ruszamy z nową ramówką i koncertem Mety w Las Vegas. Tak jest. Tak będzie. Chowany do 13:00 zapraszam.

0: Blendersi i ciągnij. Pomyśleć, że ten kawałek ma 30 lat. W pewnej grze może się ta informacja przydać.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Marian, o czym myślisz?
8: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
11: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: do soboty mleko UHT Polmlek złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: pierwsze AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Rozkręcamy rokową domówkę z Antyradiem. Proszę opisać swój pomysł na najlepszą domówkę. I jest do wygrania gra muzyczna Hister Rock i do wygrania do 1000 zł na organizację tej właśnie domóweczki. Proszę się bawić przy największych rokowych hitach.